0: Радио Рация. Белосток, Городня 98.1. Бирости 99.2.
1: Пасаўскія запусты — гэта вялікая імпрэза, якая адбудзецца ў 32 раз у Бельску Падляшскім на Падляшшы. Мерапрыемства нагадвае абраднасць людзей вёскі, звязаную са жнівамі і летнім перыядам года. Аднак не толькі жыхарам меншых мясцовасцей дэдыкаванае гэтае мерапрыемства. Багатая культурная праграма — гэта доза цікавых інфармацый пра спрадвечную культуру, звязаную з земляробствам, полем, хлебам і плодамі зямлі. Сёлетнюю эдыцыю спасаўскіх запустаў папярэджваў летнік для дзяцей, які праходзіў у Бельскім доме культуры пад вокам яго дырэктаркі Альжбеты Фіонік. І Альжбета Фіонік будзе сёння госцем рацыі. Паразмаўляем пра тыдзень да спасаўскіх запустаў і самое мерапрыемства.
2: Гость рацыі.
3: Зараз канікулы, вы зарганізавалі майстар-класы для дзяцей. Бачу, што ёсць даволі вялікая група, не толькі вучняў з Падляшша, але таксама і з Польшчы. Якая праграма сёлета і хто наогул можа ўдзельнічаць у такіх майстар-класах, якія ладзіць БЭДЭК, якія вы ладзіце?
4: Так, па-першае, мы ладзім некалькі майстар-класаў летам. У ліпені была адна група, 36 асоб, крышку маладзейшыя, малодшыя дзеці былі. Нам спадабалася тады, і многа ад бацькоў мелі такіх пытанняў, чы яшчэ будуць, а ну падумалі, а чаму не, напісалі праект, атрымалі некія там грошы на гэта. Ну ў рамках таксама спасаўскіх запустаў заўсёды робім майстар-класы, на гэты раз зрабілі, но з гэтымі з дзецьмі проста, а не толькі якбы антракты, чы там ярына, бо заўсёды робім, чы з васілочкамі, рыхтуем сценку да спасаўскіх запустаў. А на гэты раз падумалі, што так, трэба спалучыць тое, што было, гэта значыць знікаючыя прафесіі і традыцыі бельскай зямлі. Пра гэта былі першыя майстар-класы ў ліпені. Вось цяпер падумалі, крышачку старэйшыя дзеці ўзялі, так 10-15. Ну, атрымалася, што думалі, я ведаю, такія старэйшыя дзеці, то хто тут прыйдзе на гэта? Ну, але на першы дзень, як толькі аб'явіў, зрабілі, то адразу ўсе месцы былі вядома, ўжо не было месцаў, так, ўжо зачынены быў набор. Ну, у тым ліку таксама дзеці, моладзь, якая прыязджае да нас у Бельск або ў вёскі, і ну, для сваіх бабуль, дзядур, або таксама такія так званыя турысты, якія тут маюць свае хаты. Ну, якраз гэтыя дзеці паявіліся ў нас на майстар-класах. Ну, гэта дзеці са Шлонска. Атрымліваецца так, што ім падабаецца гэта. Ну, першы дзень, вядома, што пабачым, што будзе ў пятніцу, але мы акрамя гэтай культуры такой матэрыяльнай, як сёння былі там керамічныя, ганчарскія былі заняткі, заўтра выцінанка, пазней пчаларства, там яшчэ будзе і некія аздобы там з фільцу, так робім, але таксама культура гэтая мастацкая, ці культура музычна і слоўная такая культура, гэта значыць і нашыя абрады, то ў другой частцы нашых майстар-класаў прысвячаем гэтай культуры нашай жніўнай. Апошнія дзве гадзіны нашых заняткаў маем сцэнарый, які у якім ёсць і выкарыстаны таксама і песні, абрады, карагоды жніўныя, але базуем на нашых добрых акцёрах з Антракт Плюс, з гэтага наша калектыву. Яны ўжо спраўджаны, яны ўжо больш ведаюць, чым хто пра абрады. І таксама ёсць моладзь з Антракту. І мы супольна проста стараемся і навучыць дзяцей, якія прыходзяць на гэтыя майстар-класы, і ўключыць іх у сценку такую жніўную, якую пакажам на спасаўскіх запустах. І ну, у гэтым годзе спасаўскія запусты ў Доме культуры адбудуцца, а не заўсё, так як заўсёды на працягу гэтых 30 гадоў, а можа і больш, я ўжо не памятаю, на у амфітэатры гарадскім. І ну проста так атрымліваецца, ну то ну, добра, ну то паспрабуем на вялікай сцэне з дзецьмі зрабіць. Сёння першы дзень, мне здаецца, ўжо там яны Mocha mu nauczyli się, nie ma takich problemów, tak samo ciekawa, bo jedną pieśń dała kirylicaj napisana, a drugą łacinkę. No wiadomo, że zapaczali z łacinki, od karachodów, od jakichś takich prościejszych rzeczy, ale kiedy już kirylica poszła, no to poczęli się pytani, tak? A ja umieju, a ja nie umieju, a odkul hety, a transkrypcję budu robić, a sabliwa hety dzieci ze Śląska. I, no ale to mają już to heta dobra, bo poznajuć się i tutejszy ja, i bolsz daleki ja dzieci, tak, z Polszczy, naszą kulturą, praz hety i masterklasy. No, pobaczym, co heta, co im dać później, tak, jak heta otrzymaje się na naszych, u niedzielu, tak. Tak, na koncercie, ale mają nadzieję, że to będzie się dobre.
3: To tak samo już z majsterklasą skazali, no, było wielmi mnoha pytań, i to dowoli ciekawe, jak dzisiaj wy tak samo skazali, że to woś żniwny ja pieśni nie tolki składany ja, ale tak samo i takie dowoli ciężkie i sumne ja. Maksyma dzieci to aż tak nie odczuwają się, ale ludzie, ja, tak jak wy tak samo zwiernuli uwagę, pierejszli to jeżniwa jeszcze tam skasują, ci z paźniejszymi tak samo da kombajnach tymi usiemi maszynami, to rozumiem, jakby uczym sprawę, prawda?
4: No tak, no dzieciom ciężko zrozumieć. No, patrzyliśmy z tego, że tu jamo na hetoje drugi śniadaniak jeli bulki, a tkul bierece, aha, bulka. Bulka to muka, a jaka ja muka? Aha, pszenica, dobra. A tkul pszenica, a no tam kombajn skosić i wsio. Mm-hmm. A jak kiedyś było, a no i patrzyli, tak? I heta droga, heta wiadomo, ja ta droga taka daleka ja od ziarniatka do hetoj bulki. Nawet jak i tak wytłumaczysz, to heta im niczoha jakby tak za mnoha nie daść, i temu planujemy wyjście u studzi wody, u czećwier i tam pohledzieć, jak pole wyglądaje, jak heta usio... No, zrobimy hety jakby repetycję u bolsz sprzyjających obstawinach, heta takich, znaczy podobnych na ty, jak i ja mieli, no, nasze ja, właśnie starejszy ja udzielniki antraktu.
3: Znaczy u poli.
4: A ta, aż to. Niechaj, choć trochę tam po koli ich tam nie wiedzą na pożniu, tak, czy tam co tam jeszcze, pobaczyć, jak wyglądaje, bo nie musi wiedzieć, jak sierp wyglądaje. To ja tu tłumaczył raniej ciekawe, pytał, że to sierp, ten chłopiec ze Śląska mówić, a właśnie, co to koje, jak miesiąc wyglądaje, a dobra, a że to koje kasa, a to taka prylada, jak siomiorka. Dobra. No i tolki, że to ja nie baczyli heta u muzeach i tolki, bolsz niczocha. No, a da kranuca, pobaczyć, jak heta usio, jak przy takim sąca, u czećwier maja będzie 35 gradusów, niechaj pobaczyć, jak heta wygląda, choć na niekolkie chwili, no.
3: No, prawda. No, a jeszcze, panielu, jeszcze jedno pytanie, bo jak na przykład dla was, wy wiedzicie hety, ja majsterklasy już o szmat godów, tak samo współpracowniczycie z Bielskim Ośrodkiem Domem Kultury wielmi dołucha i łazicie z samego początku z Pasowskie Zapusty. Temu dla was samo, jak dla nastawnicy, jak dla no, kulturnej dziejaczki, jak dla osoby, jaka no, zachowuje te ja u się tradycji. Taka młoda grupa nowych dzieci, to tak samo już nieki taki podych świeżości, to baczyć jeszcze to jość, właśnie jeszcze cały czas potrzeba pierdawać to te wasze wiedy, bo cały czas uchodzić niż ta nowa, tak samo.
4: No tak. Mnie tak zdaje, że to ksiądz, jak przyszli, ja tak kryszeczku i miała niekie tam do mnie, aha, jak to ja, jakim pieradać. I tak samo na przykład była taka pytanie pro to, jak pranuce tam u niedzieli. Mówię, niczego tu nie trzeba nieść, aby w spodniczku była, nie, aby dziewczatki. A ja poszukaju u swojej babuli, bo mnie nie jest, aha, u mnie nie jest taka jak kaliśnie. A ja jeszcze pochledzę w internecie, jak to białoruski kościół. Mówię, to nie obowiązkowo, bo tak nie trzeba. A ja chcę. Bo znaczy, co nieszta jeszcze jość u dzieciach. Ja zwiedzę już, to niektóre dzieci chodzi się na zaniatki u studzi wody. Niektóre dzieci to strojki jość, niektóre je chodzi już o niekalki. Tam dziewczynka śpiewają u kolektywie ranek. Ale to się tak samo dopomagaje, tak? I fajne, że to ja jakby z różnych osierodział razem sustrakają się jakraz na tych zaniatkach. No i jość, taki podych jakby świeżości i to jeszcze to jakby z boku. Ja jakby, no, na przykład u ranku, tak, uwieś hod trymająca odnoho kolektywu, a tu na takich zaniatkach jakby baczać z boku niekacha, tak, z trojki, z innych kolektywu, tu niekie tam chłopcy właśnie ze Śląska, jak i ja, ciekawieca, aha, to jak on ciekawieca, to może i mnie trzeba pociekawieca. Pogledzim przez niekolkich hodowci z ich niech to będzie. Mają nadzieję, że to tak.
3: A jak raz wystup tych włóczniał u tej maleńkiej scence, u tym, no, małym takim, skażem, powiedzmy, teatry, będzie można pochledzieć kolej?
4: No, to podczas koncertu Spasowskie Zapusty, już 32 Spasowskie Zapusty u niedzielu, u 16 godzin.
3: To znaczy, co u hołownego dnia, samego ważnego.
4: No, samo ważnego dnia, tu nie ma ani... Nie będziemy chować tego, co my nauczyli się. Pierad hetem będzie odkrycie wystawy jeszcze tego, co oni zrobili za podczas masterclassu. Ale nasze masterclassy, to tak sama teatralna scenka żniwna. Tak, że my będziemy to pokazywać u 16, u Bielskim Domie Kultury, podczas koncertu tego wielkiego Spasowskiego Zapust.
3: A ci jeszcze paśla w Spasowskich Zapustach, będziecie organizować jakieś masterclassy tutaj, coś ci będzie odbywać co dla młodzi, dla dzieci,
4: To szmat bywa. Plener będzie, ma być, no, u drugiej połowie żniwnia, plener mastacki dla dzieci tak samo będzie, no, jakby nasze kolektywy, uwierz czas, mają swoje, no, trochę te kolektywy i takie kruszki, jakie dzienniczać przy Domie Kultury, tak samo swoje takie zaniatki, wielmi intensywne ja mają letam. No, ja nie sustrykają, kap nieszta podrychtować. Ale tak naprawdę każą, czy to każdy, kto przyjdzie u Dom Kultury, duma już, to może znaleźć sobie miejsca, bo i mają i wystawy ciepier, tak, pohledzieć, ja nie budu dźmianiaca. Ale tak samo koncertał jeszcze niekolki tu nas czekaje u Domu Kultury, ale nie tylko, bo i, no, festyn bieloruski jak raz, no i tam już, na żal, żniwień. Będziemy rozwitać się z letem tak samo na koncercie u amfiteatry harackim.
3: A ci tutaj wasze kolektywy, wasze hurty nie stracili krychu na tym, że właśnie mierza zakryta i nie ma tych kontaktów, nie ma obmienu kultury, nie ma właśnie takich bolsz socjalnych suwiezi, bo mienowita wasz muzej Małej Baćkowszczyny u Studzi Wodach kłopocił się za usiody.
4: No jość, problema z tym, jość, niekalki hodoł. No, my tak samo nie jeździmy tudy z wiadomych przyczyn, ale tak samo szmat Bielorusów, takich aktywnych, żywie u Polszczy, u tym liku, u Bielsku, i my z nimi sustrakajem się. A kiedy jość machczymaść, kap przyjechał niech to z Bielorusi, to tak sama, wielmi redka, ale niech to przyjeżdża jej. Mają nadzieję, że na Spasowskie Zapusty przyjedą.
3: Dziękuję wielkie za to.
2: Gość racji.
1: A 32. Festiwal Spasowskie Zapusty w Bielsku Podlaskim odbudzie się w wychłodnie 8 i 9 żniwnia. Zalżbieta Ifionik, dyrektorka Bielskiego Domu Kultury, rozmawiała Ula Szmulko-Lejzorko.

Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los? Nawet głupi ci mówi, nie podskoczysz królowi. Lepiej ze mną nabijaj swój cząstek.